wielki kład uczucia je dumani ruce. Naj lampadu rozule nam ta umogampa. Dolce d'impesta miła tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guanto rosule asbucia.